zwini mthanda zedlule nalo othaka izwa uzoyizwa nale ayiphendula waqala wangayiphendula uzokuphendula lokho akwenzile izolo uzokwenza.